Je dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Piliny zostaются до 6 godziny u Polszczy i 7 u Białorusi i do początku ranicy z racjaj. Ale raniej zachlaniem u kalendarz racji. Siądnia majem 6 lipienia, a u tojże dzień u 1253 chodzie Wielki Kniaź, Wielika Kniastwa Litowska Mindołch pryniał tytuł karala, karanowany był u Nawahradku. U 1851 chodzie u Mięsku narodził się Jan Kaluczyna, zaprawdnoje prozwiszcza Niesłuchowski, białoruski poet. U 1905 chodzie u wiosce Wielika Usa narodził się Piotro Chlebka, białoruski poet i naukowiec. A u 1941 chodzie w sowieckim NKWD pierad przychodem Niemca upadł głębokim rozstrzelany byli wiaźni Biareźwicka i Turmy. Piera ważna, szalanie. Wysłuchajecie na chwalach 98.1 u Białostoku i Uharodni, 99.2 u Bieraści i na sajcie racja.com, białoruska radioracja.

0: Беларусь.
1: У межах фестывалю природы и культуры «Зеленоми», об яким мы уже сегодня говорили, письменник, историк природы, автор книги «Древа», чулый проводник по свете «Древ Подлася» Павел Срадзинский 4 липня провел экскурсию по Звярынецким лесе. Поводу его, это одна из наиболее каштовных природных территорий Белостока, якая нават у самые горячие дни дозволяя чуть прохолоду и заховывая уникальную городскую экосистему.
2: Ostatnio ukazała się moja książka o drzewach i do tych drzew ten spacer w drzewach. Także tutaj po okolicznym parku i lesie zwierzynieckim, który ma ciekawą historię, pełnił też rolę uzdrowiska swoistego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i zachował się do naszych czasów, chociaż różne były jego losy i uchował się przed zabudową, która no, niestety wkracza na te tereny zielone w miastach. No ma niestety też negatywny wpływ na to, co dzieje się w naszej miejskiej przestrzeni, ale tutaj mamy taki właśnie fajny las z fajnymi miejscami, fajnymi opowieściami i kilka gatunków drzew, które szczególnie lubię, po drodze miniemy. Opowiem o tym, także myślę, że będzie to ciekawa wyprawa do tego, co mamy tuż pod ręką, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jest już tutaj i teraz, tak? I na miejscu. Często zapominamy o tym, że takie drzewa też pełnią ważną rolę i że nie są ławkami, które ustawiamy w parku, tylko są żywymi organizmami, które żyją, które rosną najpierw w górę, głównie potem w szerz, które mają dużą siłę regeneracji i ich los w dużej mierze zależny jest od nas, bo to, czy zdecydujemy się je wyciąć, czy zniszczyć, bo różne są niestety metody walki z drzewami. Ludzie czasami tych drzew bardzo, coraz częściej nie lubią przy drogach, przy różnego rodzaju osiedlach. Także zwrócimy uwagę właśnie na te drzewa, takie jakie są właśnie, jakimi są w naprawdę i na drzewa spojrzymy również jako na organizmy żywe, ale też takich świadków historii, bo tej historii tutaj też dużo się działo w ich cieniu.
3: Конечно, Звярынецкий лес – это не только место отпочинку, але и место, связанное с такими темными историями. Шмат кто рассказывает про то, что были места похований репрессованных.
2: И тут, если хочется о сам лес Звярынецкий, то интересным местом есть, на певно, помник Конституции 3 мая. Он został запроектован в 20-летию międzywojennym и stworzony. Там rosną дęby, там была та шалея липова. Он потом был в окресе коммунистичном niszczony, но odnowiony został. Есть такая płyta, але так naprawdę te drzewa są pomnikami. I to też właśnie pokazuje na to, jak ciekawą i ważną rolę mogą pełnić drzewa, bo te drzewa są takimi żywymi właśnie pomnikami przyrody, są takimi pomnikami historii i powinniśmy o nie dbać, szczególnie teraz, kiedy są zmiany klimatu, kiedy część gatunków się wycofuje, część wchodzi tutaj, zresztą mamy inwazyjny, widzimy i dąb czerwony jest i klon jesienolistny, także no to też są takie gatunki niepożądane, które też wprowadzaliśmy, o tym też porozmawiamy. Dzisiaj taka opowieść, dzisiaj taki spacer. A no i zachęcam do czytania książki Drzewa, ukazała się niedawno, wydawnictwie Paśny Buriat. I też zachęcam do przeczytania Wędrownika po Narwiańskim Parku Narodowym, bo to też tegoroczna nowość, która się ukazała i Park Narodowy obchodzi 30 lat swojego istnienia. 1 lipca obchodził właśnie swoje urodziny.
3: Wy jak człowiek, który śledzi Podlasie i Les Zwierzyniecki, gdzie zauważyli, może być, na kolki zaraz mocno wpływa zmiany klimatu na drewostój?
2: Wydają się przede wszystkim tym gatunkom, które są najmniej dostosowane do bezśnieżnych ziem i do braku wody na wiosnę. To przede wszystkim świerk jest tym wielkim przegranym w tej sytuacji i te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół świerka, to jest pierwsza ofiara, ale też takie gatunki, które wydawały się być odporne. Sosny sobie przestają radzić, przestaje radzić sobie brzoza, której liście stają się żółte przy suchych latach i to już właściwie na początku sierpnia, w poprzednich latach było tak, że brzozy po prostu uznawane za takie twarde, trzymałe drzewa, które można posadzić wszędzie, pionierskie, one sobie nie radziły. Także tutaj niektóre drzewa radzą sobie lepiej, klony, graby, lipy, to ta ciepłolubność ich tutaj i większa plastyczność na zmiany dotyczące wody pozwala im przetrwać.
3: Co was samego może być niepokoić u lesie Zwierzynieckim po jego stanie? Kiedy rozważamy ogólnie les Zwierzynieckich, to wszystko taki na сегодня les, czy to городский park? И насколько человек может, саправды, вмешиваться в установление леса? Это такое вмешательство перетворяет его городский парк?
2: То есть, лес Звярынецкий есть столь интересный, что он поделен на две части. Тут стоим на краю парку, такой части парковой, а далее есть резерват лес Звярынецкий. Резерват, который показывает, как выглядит лес, который есть оставлен сам собой, где не усуваешь мертвого древна, где то все себе функционирует. Очень хороший такой эксперимент и такой лабораториум. Это есть, на вытягивание руки. С центром właściwie kilkanaście minut spacerem, czy 20 i już jesteśmy na miejscu i wszystko jest, tak? Więc to jest ciekawe właśnie i to dzisiaj też pokażemy, te różnice w terenie, tak? Które są i rzeczywiście, no dziś każda zieleń jest na wagę złota, każda wyspa, nawet ten skwer, który to rondo, które tutaj widzimy, z lipami i drzewami, to jest tak naprawdę chłodziarka w upalne dni, filtr również w mieście, w strefie miejskiej, no to te funkcje są bardzo, bardzo różne i liczne, więc polubmy drzewa i nie walczmy z nimi i sadźmy tam, gdzie można.
1: Po słowach Pawła Średzińska, Żwiarniecki Les, jeden z najstarszych lasów, lasnych masiwów Białostoka. I on był cząstką byłych palowniczych urodził branickich. Razem z tym les zachowa jej pamięć pra dramatycznej staronki historii 20. stagodzia. U jego nawakoli podczas II Suświetnej Wojny i u pierwszej paślawojennej agady odbywali się rastrely i tajne pochowanie ofiar nacystkiego i komunistycznego terroru.

0: Lekcji Uniwersyteckiego Przyrodoznawczego Centrum. Wystawa po 9 kastrycznika pracuje u Biologicznym Fakultecie Uniwersytetu w Białymstoku, co po ulicy Konstancina Ciolkowskiego. Centrum Kultury Śródmieście, co po ulicy Kilińskiego w Białymstoku, zaprasza odwiedzać wystawę Arkadia Europy, jaka odkryła się w ramkach Festiwalu Mastactwa Baroczne Sady. Na wystawie przedstawione są jak wyjawy naprawdę ziemnych idylii, natchnionych mificznej Arkadii, tak i idealizowane pastoralne sceny, jakie odbywają się w lasach, parkach i sadach, idyliczne wieczorynki, modne koncerty, sustreczy i arystokratyczne romany. Wystawa odkryta z poniedziałka po piątnicę z 8 до 16 годины. Увоход вольный.
1: Афиша. Культурное життё региона Сёмы.
2: Белосток и Подляшье.

A u firmy Radio Racja wysłuchajecie Dnia z Racją. Dwie chwiliny zostające do połowy na czwartą już pośle obiedu u Polski i połowy na piątą już u Białorusi. Da hetul rozpowiadali my pry nadworji, że śpioka, że ciopla, a i horacza. A siądnia trzeba skazać, że u naszym polsko-białoruskim pomierzy dowoli pachmurna i po różnych miejscach tegoż pomierza pojawiają się deszcze. Wieczór umierany, cisk niżej za normą, temperatura powietra od 19 do 21 gradusów. Tak samo noczu, tak samo trzeba spodziewać się, że mogą pojawić się deszcze, a temperatura będzie od 14 do 15 gradusów. Wieczór dalej umierany, cisk dalej niżej za normą. Niczoga, a może mała, zmienica tak sama zautra. Tak sama będzie pachmurna i deszczliwa, a temperatura dniom od 15 do 17 gradusów. Tylko pro nadworje, a ciepier już nabliżają się do połowy na 16 godzinu, ale jeszcze думаю, że to posłuchajem adnoj pieśni, a zaraz po tym Jana Zapolska i biznes i finansy.